0: 자, 기아 마린스타!
1: Dziewczę, gdyś chłopcy spatrzy, wypada jak klaun, do cyrkusu patrzy. Różową westu, a modrý oči, na dyskotece kolem se točí.